0: mukamu
1: unange linya nze yajja mwe muzeyi kamadi weswagwa program kadongo kamu
0: okufukusa 11 paka mu yakangeze mwe tukubira nyimba za kadongo kamu okuwa makuru amekusifagazi juddemu wamuno kuwa mauli agakwata kubayimbia bazimba ndiyo Sunday one ku radio budu radio yomuntu wabulijjo Musasaje poki no buddu mu kibuga Masaka
2: wakati
0: mwe tusenzira ne tutagaza batwali jako
2: radio

0: kekasera kenyini wetuka kasiza nti oluna kutulukubya olukumu mutwe. Eteka lyo butonde ligamba
1: obudde kasita buziba olwonga kasera kakuwummulako
0: eranga ffe wano ku radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa
0: naye kyoba tukola mu kasera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako radio Buddu
0: kubanga yo tevaako
1: tewujjaala
0: era tewummula. Ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro
0: era nga tulinammwe okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka ku makya.
1: Ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu.
2: Tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu.
3: Wakati mu mutima gw'ekibuga Masaka
4: kibuga Masaka ku Buddu Plaza
3: wakati wetusinziira olwo ne tukutuukako yonna gy'oli. Eno ya Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
5: Owuliriza eggandaalo
6: tukuma eggandaalo
5: owuliriza eggandaalo wano ku Radio Buddu.